pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Reklama. Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Extra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: wielkości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote. W

0: KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody gryczan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

0: Beautiful w tytule i ten tytuł idealnie do nuty pasuje. Piękny kawałek Anima i Joji w RMF Max i tym właśnie numerem witamy się w sobotnich hitach na Maxa w środku długiego majowego weekendu. Dawid Miązek, dzień dobry. Niektórzy odpoczywają po piątkowym grillowaniu, inni się przygotowują do sobotniego, jeszcze inni po prostu w pracy, a niektórzy są w pracy od rana, jednocześnie będąc po piątkowym grillowaniu. To najgorzej, ale spokojnie, nawet w takiej sytuacji damy radę. Zostańcie z nami, bo będzie fajnie. Dua Lipa za chwileczkę i Love Again. Ja zapraszam do 13.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.

Only Girl in the World, czyli Rihanna. To jest RMF Max, a my dzisiaj, słuchajcie, nie dzisiaj, przepraszam, jutro. Jutro ruszamy z naszą letnią trasą koncertową i co z tego, że jeszcze nie jest lato? Idzie ocieplenie, letni klimacik coraz bardziej się robi, więc można startować. Lato na Maxa rusza już jutro w Gorlicach. Wystąpią, słuchajcie, Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms i Ola Bieniasz z DJ-skim setem. No a w planach w ogóle tego lata mamy odwiedzenie, no, całej Polski. Może nie, tak się nie da, ale będziemy na wschodzie, na zachodzie, na północy, na południu. Malbork, Krasnystaw, Gogolin, Łódź, Piła i wiele innych miejscówek, a wystąpią z nami m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek, Krzyży Trzech Króli, ale też Edzia Górniak będzie. Sprawdźcie całą trasę na www.rmfmax.pl, a ruszamy już jutro. Bletka tymczasem z nami 2 dni.

0: Nuta, która zabiera w kosmos dosłownie Galaxy Kang, City of Heroes, London w RMF Max. A ja chciałem tylko powiedzieć, że mamy, słuchajcie, bilety na Taco Hemingwaya. Na Taco Hemingway Tour we Wrocławiu, na koncert, który już się, no, właściwie wyprzedał. A my jeszcze wejściówki mamy i chętnie się nimi podzielimy. Chcecie je zgarnąć? Zajrzyjcie na Maxowego Facebooka. Za chwilę z nami Gips i Stan.
1: Reklama.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrabki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
1: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
0: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
2: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury Market.

0: Lista Hot Bands. Pełna hitów. W sobotę od 17 w RMF Max.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest autoryzowany dealer marki Dongfeng, firma Autokrak, ulica Radzikowskiego 160.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

0: Sabrina Carpenter, która kawałkiem espresso przypomina nam, że to jest dobry moment na kawę. Zbliża się godzina dziewiąta, ale zanim dziewiąta, to jeszcze nowość od Wiktora Waligury, od młodego wokalisty z Krakowa, który w ubiegłym roku dostał Fryderyka za debiut, no i teraz idzie za ciosem. To jest mocny kandydat na hita 4 pory roku. Posłuchajcie, jest duża szansa, że będzie wam chodzić ta piosenka przez całą majówkę po głowie.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan!
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
7: Długi weekend trwa, pogoda sprzyja, za oknami w całym kraju dzisiaj wiele słońca, trochę chmur, ale synoptycy na szczęście nie wspominają jeszcze o opadach deszczu. Dzisiaj od 17 stopni w Zakopanem, przez 20 w Krakowie, 21 nad samym morzem, 22 stopnie we Wrocławiu, 23 w Poznaniu i Kielcach, po 24-25 w Zielonej Górze, Gorzowie, Warszawie i Łodzi. Biomet nam pomaga we wszystkich planach na ten weekend, a ciśnienie jest powyżej normy, więc jeżeli macie ochotę na kawę, to z czystej przyjemności.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
8: 9 na zegarach, jak jesteście od rana w trasie albo od rana w pracy, no to jest moment, kiedy gdzieś tam jakieś braki energetyczne, jakieś malutkie kryzysiki mogą się pojawić, dlatego teraz podkręcamy tempo i ładujemy wasze baterie. Gordon Ryanair z NLT Loco Loco. Dawid Miązek, zapraszam.

0: to jest za eksplozja energii, Alesso, Sasha i Destiny w RMF Max. Za chwilę, no też energetycznie, tylko inaczej, Christian Marsh, Reverend House i Fast Cars and Superstars. A za parę minut zaproszę was na Max Games. Będziemy mówić o najciekawszych grach, które wychodzą w maju. Jest parę hitów, m.in. Forza Horizon najnowsza. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: W kategorii duet idealny na poniedziałek. Mój crush, Enrique Iglesias, no i Pitbull jeszcze tam.
4: Naprawdę?
3: Oczywiście, dla Enrique się zaczęłam uczyć hiszpańskiego.
4: Ulala.
3: Chciałam rozumieć, co do mnie śpiewa.
4: Gdyby Enrique nauczył się polskiego, nie byłabyś teraz z Rafałem.
5: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
14: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
2: Myślisz o sporcie w pracy? Grasz w piłkę nożną? Zbierz drużynę firmową i już dziś zgłoście się do Biznes Ligi. Największych w Krakowie elitarnych rozgrywek piłki nożnej dla firm. Graj w międzynarodowym towarzystwie na najlepszych obiektach. Integruj pracowników, reklamuj firmę i zdobywaj klientów. Biznes Liga. Świetna zabawa i sportowe emocje w profesjonalnej oprawie. Czekamy na Twoją drużynę. Sprawdź ofertę na www.biznesliga.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

To BTS i Swim, słuchacie RMF Maxa. Teraz już pora na Max Games i będzie o najciekawszych premierach maja. Max Games. Fani Battlestar Galactica zacierają ręce, bo 11 maja wychodzi Battlestar Galactica Scattered Hopes, kosmiczna strategia oparta na motywach tego popularnego serialu. 3 dni później coś dla marzących o własnym kamperze, Outbound, przygodówko survival, w którym przemierzamy świat samochodem, który ulepszamy, rozbudowujemy, aby stał się pełnoprawnym kamperem. 18 maja wyjdzie Corsairs Battle of the Caribbean, remake pirackiej strategii sprzed ponad 20 lat, w której toczymy bitwy, grabimy inne statki, handlujemy, ale też poszukujemy skarbów. Dzień później premiera zdecydowanie największego hitu maja, Forza Horizon 6. To jest ścigałka, której absolutnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Tym razem Forza Horizon zabierze nas do Japonii. Pojeździmy po zatłoczonym Tokio, ale też po malowniczej prowincji. No a poza tym jeszcze więcej tego samego. Setki wyścigów różnych typów, setki aut, tysiące ulepszeń do odblokowania. Premiera 19 maja. A tego samego dnia wyjdzie też ciekawa polska produkcja, Projekt Mist, pierwszoosobowy survival horror z otwartym światem, w którym ścieramy się z potworami na dziwnej wyspie. Inna majowa polska premiera, Copa City, strategia ekonomiczna, w której przygotowujemy miasta i stadiony na wielkie wydarzenia piłkarskie, budując fanstrefy itp. 21 maja premiera. Tego dnia wyjdzie też Gallipoli, czwarta odsłona serii sieciowych strzelanek osadzonych w czasach I wojny światowej. No a dzień później coś dla fanów świata klocków i uniwersum DC, Lego Batman Legacy of the Dark Knight, gra akcji z otwartym światem o człowieku nietoperzu, ale jak to gry z serii Lego, raczej z przymrożeniem oka. 25 maja wychodzi Paralive, symulator życia, który ma być konkurencją dla Simsów, a 27 maja druga największa premiera tego miesiąca, 007 First Light, skradanka akcji od twórców serii Hitman, w której przeżyjemy pierwsze przygody Jamesa Bonda.

0: Poker Face od Lady Gagi, słuchacie RMF Max, a taka przypominajka, że na YouTube RMF Max, na RMF On i na wszystkie platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Ada Krysian, Agata Świterska przepytują tym razem Małgosię Rozenek Majdan. Warto posłuchać, warto obejrzeć i najciekawsze fragmenty tego podcastu będę mieć dla was po 10 w RMF Max, także zostańcie z nami. Za chwilę pogoda, a po niej Another 54 Ultra i Talk to You.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A loty Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
2: Czasem jedna

0: Anthrax i Golden i prawie 11 na zegarach w RMF Max, a my wracamy do fragmentów podcastu Bratnie Dusze z Małgorzatą Rozenek, tym razem, którą przepytują Ada Krysian i Agata Świderska. No, jak wiadomo, Małgosia Rozenek Majdan w temacie ślubów już ma pewne doświadczenia, bo radził to jej trzeci mąż, ale mało kto wie, jak to było z tym pierwszym ślubem.
1: Ja pierwszy ślub wzięłam na studiach z moim takim przyjacielem studenckim. To małżeństwo trwało kilka miesięcy.
2: Ale ty wzięłaś ten ślub dlatego, że po prostu...
1: Nie wiem dlaczego.
2: Ile miałaś tyle lat?
1: 20 coś. Trochę to było tak, że wszyscy wokół mówili, to ty kiedy ślub, bo my byliśmy taką parą, która razem chodziła. No, ja sobie pomyślałam, że fajnie by było przeżyć ślub. Tak.
2: Czyli
1: bardziej
2: ślub
1: na zasadzie event.
2: Pierwsza impreza była.
1: Impreza była, wszyscy się fajnie bawili, że było jasne, mam świetne relacje z moim pierwszym mężem. Wiesz, to było po prostu tak jak pierwszy naleśnik, no trochę go robisz i no, nie wychodzi.
0: A mam nadzieję, że pan Łukasz, bo tak ma na imię pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek, nie obrazi się za porównanie do naleśnika, ale jakby co, to mają świetny kontakt. Na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych Bratnie Dusze do obejrzenia w całości. Nareszcie od męskiego grania, teraz w RMF Max. RMF Max.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja. W samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata. Pokazy plenerowe. I jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach na leroymerlin.pl.
6: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Oto zupełnie nowa Toyota RAV4. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i skonfiguruj nową RAV4 dopasowaną do Ciebie. Toyota Dobrygowski. Modlnica, ulica Częstochowska 30.
7: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
4: Sobotnie przedpołudnie w całym kraju pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. 21 stopni pokażą termometry nad samym morzem. W okolicach 22-23 zobaczymy w centrum. Do 25 stopni będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jutro pogoda może nam się nieznacznie zmienić. Od północnego zachodu napłynie więcej chmur i może zagrzmieć. A w poniedziałek już we większości kraju deszcz. No ale deszcz w maju też jest bardzo potrzebny, więc nie ma co narzekać. Niech nam trochę popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
5: O pogodzie już wszystko wiemy, to możemy w RMF Max wracać do muzyki. To takiej z górnej półki Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dancing in Love, Alan Walker i Mick. To RMF Max oczywiście. Za chwilę wracamy sobie do fragmentów podcastu Bratnie Dusze z Małgorzatą Rozenek Majdan. W tej godzinie dowiemy się, co perfekcyjna pani domu robi nieperfekcyjnie. Tak, są takie rzeczy. A już za chwilę o tym, co ma balet do polityki, bo okazuje się, że trochę ma. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

0: Win, twarda, mocna muza w RMF Max od Gipsa. A swoją drogą, a propos, no to Małgosia Rozenek, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, najnowszy gość Ady Krysian i Agaty Świderskiej, też ma twardą, no twardy kręgosłup ma. I to okazuje się od baletu.
1: Mam takie poczucie, że nie złamię mnie byle co. Krytyka mnie nie boli. Szkoła baletowa była świetnym przedszkolem przed szkołą, jaką jest show biznes, a mam wrażenie, że show biznes jest dobrą szkołą przed uniwersytetem, jakim będzie polityka. Może kiedyś. Szkoła baletowa potrafi, jeżeli nie masz kochającego domu i nie masz wsparcia w domu, to naprawdę może zrobić ogromne krzywdy. Czy pozwoliłabym, żeby moje dzieci poszły do szkoły baletowej? Nigdy. Czy chciałabym, żeby żyły w takim rygorze? Nigdy. Ale czy ja żałuję? W ogóle nie.
0: No i to najważniejsze. Ale no, słuchajcie, taka deklaracja Małgosia Rozenek, Majdan, kiedyś w polityce. Ciekawe w jakiej funkcji. No, może Radek będzie pierwszą damą? Zobaczymy. Niedługo wrócimy sobie do podcastu Bratnie Dusze, które oczywiście w każdej chwili możecie obejrzeć w całości, na przykład na YouTubie RMF Max. A teraz z nami Joe i End of Beginning.

0: Can't Find This Feeling, czyli Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter w RMF Max. Małgorzata Rozenek Majdan, perfekcyjna pani domu, tak wypłynęła. Okazuje się, że nie wszystko robi perfekcyjnie. W podcaście Bratnie Dusze padło takie pytanie.
1: A co robisz najbardziej nieperfekcyjnie?
2: Nie, realnie szukam teraz tego. O, nie prasuję perfekcyjnie.
1: O, proszę.
2: I dlatego tego unikam. Nie lubię prasować. Nigdy nie lubiłam.
0: Czyli jest coś, co mnie i podejrzewam wielu z nas łączy z Małgosią Rozenek Majdan, bo ja też nie cierpię prasować. Tylko w przeciwieństwie do niej ja nawet nie próbuję. Cały odcinek Bratnich Dusz na RMF On, na YouTubie RMF Max i na wszystkich platformach podcastowych. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max. Sprawdź, co gwiazdy zeznają w radiowozie.
4: Jeśli ludzie przychodzą na twój koncert, to chyba też trochę akceptują, jakim człowiekiem jesteś.
5: Uważam, że miałeś rację, byłem młody, głupi.
6: Bycie tatą to jest przede wszystkim miłość, to jest miłość.
3: Radiowóz. Mocne przesłuchania znanych i ciekawych. W podcaście i w soboty po 13 w RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty

BCI w Międzynarodowym Towarzystwie na najlepszych obiektach. Integruj pracowników, reklamuj firmę i zdobywaj klientów. Biznes Liga. Świetna zabawa i sportowe emocje w profesjonalnej oprawie. Czekamy na Twoją drużynę. Sprawdź ofertę na www.biznesliga.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.
4: Sobotnie przedpołudnie w całym kraju pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. 21 stopni pokażą termometry nad samym morzem. W okolicach 22-23 zobaczymy w centrum. Do 25 stopni będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jutro pogoda może nam się nieznacznie zmienić. Od północnego zachodu napłynie więcej chmur i może zagrzmieć. A w poniedziałek już we większości kraju deszcz. No ale deszcz w maju też jest bardzo potrzebny, więc nie ma co narzekać. Niech nam trochę popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.

0: Daya Albi i Good Boys. To jest RMF Max. Za chwilkę przywitamy popołudnie, ale zanim 12 nam wybije, to jeszcze kilka propozycji na spędzenie czasu w majówkę. Tour de Club, zapraszam.
1: Chwila przed południem, doskonały moment na to, żeby zaplanować sobie jeszcze tą majówkę, która trwa w najlepsze w Krakowie i okolicach. No to spójrzmy w takim razie, co możemy robić. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od strefy 57 w Przytkowicach koło Krakowa. Tam Bedo S, 2115, Kuke, 2115, White, 2115, Blacha i Flexi także 2115. Cała ekipa z labelu, która dzisiaj otwiera oficjalnie sezon, który startuje w strefie 57, a dalej to już będzie też tylko lepiej. Musicie wierzyć mi na słowo. Warto to przeżyć na żywo. Start godzina 18. W Tauron Arenie Kraków też już oficjalnie i bardzo muzycznie The Neighborhood, którzy wracają do Polski na jedyny koncert do naszego kraju i z najnowszym krążkiem, który dosłownie za chwilę się ukaże. Warto. No i jeszcze w Prozaku 2.0 dzisiaj Miłan i Ramzi za konsoletą, ponadto Happy Rave i to wszystko rozpocznie się od 23.00.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy. Leroy Merlin.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
2: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
12: Środek długiego majowego weekendu, ciepły i pełen słońca. Najwyższa temperatura dzisiaj na zachodzie i w centrum kraju. Tam termometry pokażą grubo ponad 20 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam 17 kresek zobaczymy na termometrach. Jutro już trochę więcej chmur, szczególnie w okolicach Szczecina. Według synoptyków tam może zagrzmieć, a od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu wszędzie. Ale na razie cieszmy się tą sobotą, póki nam jeszcze trwa. Biomed dzisiaj jest korzystny, a ciśnienie wysokie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
13: Ruszamy z ostatnią godziną sobotnich hitów na maksa i w tej godzinie dużo świetnej muzyki. Christian Marsz, już za chwilę Fast Cars and Superstars, ale też kulisy pierwszej randki Małgosi Rozenek i Radka Majdana. Dawid Miązek, zapraszam. When the

0: Premiera co prawda jeszcze wiosną, ale podejrzewam, że to będzie jeden z najgorętszych hitów lata, bo to jest bardzo letnie brzmienie. California Love, Y2115, Vivi Simon i Palar. A propos lata, rusza lato na maksa. Już w ten weekend my też nie czekamy na astronomiczne lato, bo po co jesteśmy? Słuchajcie, jutro w Gorlicach na stadionie wystąpi Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms i Ola Bieniasz z DJ-skim setem na deser. Wstęp jest wolny, a po Gorlicach będziemy w kolejnych miejscówkach w różnych częściach Polski, także sprawdźcie, czy będziemy blisko Was na www.rmfmax.pl. Zakładka lato na maksa.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: Żabka.pl i na stacjach MOL.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Lista Hot Bands. Pełna hitów. W sobotę od 17 w RMF Max.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest autoryzowany dealer marki Dongfeng, firma Autokrak, ulica Radzikowskiego 160.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: I po reklamie.

0: Locked Out of Heaven. To jest Bruno Mars w RMF Max. Czas na bratnie dusze. Wracamy do kolejnych pikantnych fragmentów odcinka z Małgorzatą Rozenek-Majdan, który to odcinek już wczoraj zaliczył premierę. No i słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, jak wyglądała pierwsza randka Małgosi Rozenek z jeszcze wtedy nie Majdan, z Radkiem Majdanem, to już się nie musicie zastanawiać.
1: No i Radio przyjeżdża po mnie. Od banany cały w ogóle, wiesz, garnitur, krawat, wszystko taki, wiesz. A ja z niego wychodzę realnie w dresie. A on tak mnie, wiesz, namawiał, no to spotkanie namawiał. I ja mówię, dobra, ale nie spotkam się na żadną randkę. I realnie wyszłam w dresie. I wsiadłam do tego samochodu, trzasnęłam drzwiczkami i masz takie coś takie... Puff, i czujesz, że jesteś zakochana, patrzysz na niego, wiesz, że on jest zakochany i masz takie coś, że wiesz, że z tego będą kłopoty. Chciał mnie zaprosić do klubu w Mariocie, Panorama jest taki klub, bo on myślał o tym, żeby to był bardzo wysoki, piękny widok i paparazzi nie zrobią zdjęcia przez okno. Ja do niego mówię, chłopie, zwariowałeś. Jest ostatnia rzecz, której ja potrzebuję, to jest zdjęcie, jak wchodzę z Radosławem Majdanem do hotelu. Więc mówię, nie. A on, to gdzie jedziemy? Ja mówię, no gdzie? No do ciebie. A on tak. Pamiętam, jechaliśmy, śmialiśmy się, gadaliśmy. Ja w pewnym momencie mówię, ty, gdzie ty mieszkasz? Bo jedziesz już od godziny. Jedziesz i jedziesz. A on mówi, Jezu, co, ja z wrażenia zapomniałam drogi do domu. Poczekaj, muszę się skupić.
0: A gdzie w końcu dojechali, co się działo dalej, to sprawdźcie w najnowszym odcinku Bratnie Dusze. Na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych i na RMF.

Bausa z genialną nowością Magnetic w RMF Max, a my po raz ostatni dziś wracamy do podcastu Bratnie Dusze, w którym Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Małgosię Rozenek-Majdan. Między innymi się

0: Można dowiedzieć, jak błyskawicznie dla Małgosi Radek zmienił swoje życie.
1: Siedzieliśmy na placu zabaw z Tadziem. Tadzio sobie jeździł w takim samochodziku. My siedzieliśmy pod takim muchomorkiem. To była sobota po południu. I Radzio tak mówi, patrz, jak to życie się zmienia. Jeszcze pół roku temu, sobota, tajski boks. A to grzybek, woda, dziecko. Rozumiesz?
2: Ale ty jaki ty masz w ogóle wpływ na mężczyzn?
1: Nie wiedziałam, ale ja tego nie wiedziałam. Ja nie chciałam robić tego wpływu. To nie było tak, że ja sobie pomyślałam, a teraz ja zmienię Radzia. W ogóle to nie było tak.
0: No, każda dziewczyna mówi, że to nie było tak, że ona nie chce zmieniać się, nie, a później wychodzi. Całość na YouTubie RMF Max. Bratnie dusze, sprawdźcie. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Długi weekend. Damy wam to, czego od nas oczekujecie i to, co kochacie najbardziej.

0: Jeszcze więcej hitów. Najlepsza playlista na twoją majówkę. Długi weekend. Słuchaj RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
18: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
19: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.
2: Środek długiego majowego weekendu, ciepły i pełen słońca. Najwyższa temperatura dzisiaj na zachodzie i w centrum kraju. Tam termometry pokażą grubo ponad 20 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam 17 kresek zobaczymy na termometrach. Jutro już trochę więcej chmur, szczególnie w okolicach Szczecina. Według synoptyków tam może zagrzmieć, a od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu wszędzie. Ale na razie cieszmy się tą sobotą, póki nam jeszcze trwa. Biomed dzisiaj jest korzystny, a ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.
3: RMF Max.
1: RMF Max Kraków.

cały czas i Oskar Cyms w RMF Max. Oskar, który jutro wystąpi na koncercie Lato de Maxa w Gorlicach. Inaugurujemy naszą letnią trasę koncertową na grubo. Sprawdźcie na rmfmax.pl i przede wszystkim wpadajcie do Gorlic, jak macie blisko. Anima teraz Georgie Beautiful, a za chwilę już po 13 wjeżdża radiowóz, a w radiowozie Przemek Kubera i dużo tematów motoryzacyjnych i nie tylko. Ja bardzo dziękuję, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Miłej reszty majówki wam życzę. Jeszcze kawał majówki, więc fajnie będzie. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa! You make me feel alive again.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zdrowid.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
5: Sobotnie popołudnie wszędzie ze słońcem i wysokimi jak na tę majówkę temperaturami. Też tęskniliście? Dzisiaj najcieplej na zachodzie i w centrum 24-25 kresek, ale na pozostałym obszarze też fajnie, bo ponad 20 stopni, jedynie w Zakopanem 17. Jutro na północnym zachodzie możliwe są burze, a od poniedziałku wszędzie nam już popada, no i miejscami też może zagrzmieć. Biomet dzisiaj wszystkim pomaga, a ciśnienie jest cały czas wysokie i to się akurat nie zmieni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
6: No właściwie w drugi dzień majówki ta informacja może się naprawdę bardzo niektórym przydać. Uwaga, to jest sobota, drugi dzień maja, już po godzinie 13. No i odpalamy radiowóz, spokojnie, jeżeli nie czujecie się zbyt dobrze za kółko, to ja poprowadzę z wami do 17. Przemek Kubera, serwus.

0: Tamo. Bien, verbe max, szybka lekcja hiszpańskiego. Jeżeli zamiast grillowania wybraliście jakąś daleką podróż samochodem w tę majówkę, no to jest parę takich tematów, o których nie można zapominać i nawet jeżeli jesteście już w trasie, to warto sprawdzić, czy macie wszystko na pokładzie i w portfelu. Szczegóły verbe max za parę chwil.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Maju, Maju, chcesz być w raju?
3: W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę Stacja Parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Back to you w RMF Max. Jeżeli cały czas, tak jak w tym numerze, w czasie długiej podróży samochodem w majówkę ze sobą rozmawiacie, to już uważam, że jest sukces. To dotyczy przede wszystkim par. No możecie także w parze przedyskutować, czy wszystko, co samochód mieć powinien, ma w wypadku dalszej podróży, właściwie do tej krótszej także. No, są takie fajne czasy, że wszystkie dokumenty mamy w M-Obywatelu. Warto tam także zajrzeć i sprawdzić, czy macie ważne OC, tym bardziej, że nawet dzień przerwy w ubezpieczeniu OC może kosztować parę ładnych tysięcy złotych, już nie mówiąc o tym, kiedy macie dłuższą przerwę. Te kary sięgają teraz nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli wyjeżdżacie za granicę, to pamiętajcie, że jeszcze tam nie zadziała M-Obywatel, więc mimo wszystko warto mieć jakiś kwitek albo chociaż coś na mailu, żeby móc ewentualnie to pokazać. No i są też takie kraje, gdzie zielona karta wciąż jest potrzebna. No tak tylko uprzejmie przypominam. Takie majówkowe porady, jak przetrwać, jak nie dać się złapać dzisiaj w Radiowozie do godziny 17.

0: Mam nadzieję, że słuchaliście tego naprawdę głośno. John Newman, Verb of Max, to Love Me Again. Niezależnie od tego, co robicie w majówkę, to muzycznie pomagamy we wszystkim. Jakie plany na dzisiaj? Po 17 graba z najnowszym notowaniem listy Hop Bands, a pod waszą majówkową domówkę i grilla zagra Michał Siwek, Max Party Mix, dzisiaj po 8 wieczorem.
1: Reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja. W samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata. Pokazy plenerowe. I jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku.
6: Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
8: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
7: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
11: Myślisz o sporcie w pracy? Grasz w piłkę nożną? Zbierz drużynę firmową i już dziś zgłoście się do Biznes Ligi. Największych w Krakowie elitarnych rozgrywek piłki nożnej dla firm. Graj w międzynarodowym towarzystwie na najlepszych obiektach. Integruj pracowników, reklamuj firmę i zdobywaj klientów. Biznes Liga. Świetna zabawa i sportowe emocje w profesjonalnej oprawie. Czekamy na Twoją drużynę. Sprawdź ofertę na www.biznesliga.pl.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.
3: Sobotnie popołudnie wszędzie ze słońcem i wysokimi jak na tę majówkę temperaturami. Też tęskniliście? Dzisiaj najcieplej na zachodzie i w centrum 24-25 kresek, ale na pozostałym obszarze też fajnie, bo ponad 20 stopni, jedynie w Zakopanem 17. Jutro na północnym zachodzie możliwe są burze, a od poniedziałku wszędzie nam już popada, no i miejscami też może zagrzmieć. Biomet dzisiaj wszystkim pomaga, a ciśnienie jest cały czas wysokie i to się akurat nie zmieni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu jeździeckiego Horsqual. Kraków Chełmońskiego 116B. www.horsqual.pl.
4: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

0: Może wam się wydawać, że skądś znacie ten beat i ten rytm, to David Guetta, One Republic odświeżyli granie z 2004 roku od grupy Ozon. I Don't Wanna Wait w RMF Max w tym najnowszym wydaniu. Za chwilę godzina 14, zanim to, no to czas zajrzeć do planów imprezowych. Kolejna odsłona Tour de Club przed nami. Max.
1: Jeśli już zdążyliście wszystko zrobić, od wyspania się po zjedzenie czegoś dobrego i macie trochę energii na to, żeby spożytkować dobrze sobotę w Krakowie i okolicach, no to dajcie głośniej Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Kari Incińska, zapraszam. Zaczynamy od czegoś, co też możecie robić po majówce, ale jeżeli macie już chwilę, to może warto z tego skorzystać. W Mocaku fantastyczna wystawa z pracami Ewy Partum. Trochę o cielesności, zmysłowości i miłości, czyli każdemu na majówkę trochę się przyda. Ponadto dzisiaj w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. BDOS 2115, Kukę 2115, White 2115, Blacha 2115 i Flexi 2115. Cała ekipa z labelu wystąpi w ramach wielkiego otwarcia i nie możecie tego przegapić. Start punktualnie od godziny 17. W Tauron Arenie Kraków też dzisiaj bardzo muzycznie Neighborhood, którzy wracają do Polski z jedynym koncertem z nadchodzącym albumem. Start o 20.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
7: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Oto zupełnie nowa Toyota RAV4. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i skonfiguruj nową RAV4 dopasowaną do Ciebie. Toyota Dobrygowski. Modlnica, ulica Częstochowska 30.
6: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
3: Kraków 96,7 FM.

0: Spokojnie, my zrobiliśmy odpowiednie zakupy, przygotowaliśmy się z zapasami muzycznymi jeszcze przed majówką i hitów na maksa, a w tej godzinie będzie bardzo, bardzo dużo, już po 14. To cały czas Radiowóz w RMF Max, Przemek Kubera z wami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula, 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E. Zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
13: I po reklamie.

Calvin Harris, Sam Smith. W RMF Max, w Radiowozie będziemy za parę chwil zaglądali do sytuacji na drogach w Polsce, gdzie można spodziewać się największego ruchu. No i mały spoiler, podobno to, co najgorsze na polskich drogach, to mamy już za sobą, przed nami jeszcze tylko fala powrotów. Gdzie lepiej się samochodem nie wybierać, jeżeli nie jesteście fanami stania w korkach? O tym w szczegółach w RMF Max za parę chwil, ale najpierw taka specjalna dedykacja dla uspokojenia wszystkich kierowców. Sombre i Back to Friends w RMF Max. To już teraz.

0: Wkurzające nowości, majówkowe wam w RMF Max serwujemy co chwilę. Alok i Khalid, tym razem Dive Into Me. Bardzo ważne informacje w radiowozie dla kierowców. Podobno te największe korki, edycja majówka 2026, to mamy już za sobą. 30 kwietnia po południu, 1 maja rano się korkowało. Teraz jest najluźniej, ale przed nami także czas powrotów, czyli 3 dzień maja po południe. Jeżeli chcecie wrócić w spokoju, to być może lepiej przedłużyć sobie delikatnie ten urlop. Wziąć jeszcze poniedziałek wolny, wtedy 4 wrócicie już zdecydowanie skuteczniej. Najbardziej zakorkowane trasy wyjazdowe z dużych miast: A2, A4, S7 i S8. Niby ekspresówki, niby autostrady, można chwilę na wyjazd poczekać. Gdzie najwięcej aut w tę majówkę się wybrało? Zdecydowanie góry i wybrzeże. Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Kłodzko, a nad morzem Gdańsk i Koszalin. To są te miejsca, gdzie najbardziej by się przydał teleport. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Solidna, autentyczna, profesjonalna.

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja. W samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata. Pokazy plenerowe. I jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E. Zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Ariana Grande w RMF Max. W bardzo trudnym temacie Friendzone. Za chwilę zdecydowanie przyjemniejsza rzecz, czyli nowość. Doczekaliśmy się nareszcie nowości, męskie granie orkiestra i nareszcie u nas. Już teraz.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku.
2: Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Jeżeli ktoś po godzinie 15 cały czas tak nie do końca nadaje się do prowadzenia samochodu, to ja tu w majówkę szanuję i ogarnę temat. W radiowozie cały czas za sterami Przemek Kubera, to jest RMF Max. Fajnie, że jesteście.

0: i bardzo niebezpieczny tekst, szczególnie jeżeli spędzacie długi czas w samochodzie w tym momencie. Don't start now od Dua Lipy w RMF Max, czyli tylko mi tu teraz nie zaczynaj. Jak przetrwać podróż majówkową samochodową, o tym w szczegółach u nas za parę chwil. RMF Max.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny za zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
10: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
9: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
11: Super.
9: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć, a hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
13: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeńskie.
4: I po reklamie.
14: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.

Dawcie jak zawsze. Nie zawodzi Dawid Podsiadło ze świeżynką w RMF Max. Sezon na długie wyjazdy samochodem się właśnie rozpoczął. To jest majówka. W Radiowozie pomagamy tym, którzy w długiej trasie w samochodzie w tym momencie czas spędzają. Słuchajcie, ja wiem, że się można zdenerwować albo na korki, albo na innego kierowcę, albo, co gorsza, na kogoś, kto siedzi na fotelu pasażera. Słuchajcie, takie wdechy przez 4 sekundy, wydechy przez 6 sekund bardzo pomagają. Pomagają oczywiście także przerwy, co 2-3 godziny warto się zatrzymać na takie 10-15 minut i się przespacerować, plecy jakoś rozprostować, ale są też takie rady, które w samochodzie pomagają ze stresem sobie poradzić szybko tu i teraz. Polecam obniżenie temperatury, zrobienie lodówki w aucie sprawia, że także temperatura ewentualnego konfliktu delikatnie gaśnie. Sprawdźcie to teraz, przetestujcie. No chyba, że w drugą stronę potrzebuje, słuchajcie, podkręcić atmosferę. No ja polecam grę w niepostrzeżone odpalanie podgrzewania fotela pasażerowi. Wierzcie mi, zawsze działa.

0: Najlepszy podkład do buziaków. Artema w RMF Max. I like the way you kiss me. Nawet jeżeli się nie do końca lubicie ze swoim pasażerem teraz w samochodzie, to wiecie, takiego buziaka, takiego z palca, takiego, o, takiego posłanego zawsze wysłać można i sprawić, że się ktoś uśmiechnie. Długie majówkowe powroty także pewnie przed wami jutro wieczorową porą, więc na samo zakończenie majówki Karin Cińska zaprasza po 22 do RMF Max w niedzielę na próbę mikrofonu. A w studiu m.in. Sarah James z najnowszym singlem.
1: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: I po reklamie.
18: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
20: Two ships in the night.

0: Nawet jak człowieka do stadów nie ciągnie, to jakby Joe oprowadził po swoim Chicago, to nawet mogłoby to być ciekawe. End of Beginning w RMF Max za nami, a za chwilę czwarta po 16. Kolejna dawka bangerów w radiowozie, obiecuję. RMF Max.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Mają

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
0: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Bardzo proszę, nie marnować czasu wolnego w majówkę, żeby potem nie było, że ktoś czegoś nie zdążył zrobić. Już po 16 w RMF Max to cały czas radiowóz. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany widzę! Ojejku! No ludzie kochani! Dzień świetny widzę w tym tygodniu!
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: www.mediamarkt.pl i na stacjach MOL.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gorąco.

0: wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Let's go.
6: Don't kill my vibe.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Mam nadzieję, że wy też nie zamierzacie się nudzić tak jak Kizo. To jest Disney Perbow Max. Za parę chwil sprawdzimy, co policja przygotowała na drogach w Polsce na tę majówkę. I żeby nie było, to nie są tylko złe rzeczy, mandaty i straszne historie. Plusy też się znajdą, obiecuję. Szczegóły za parę chwil.

0: sorry, lata lecą, ale to cały czas robi robotę. Aleksandra Stan i Mr. Saxo Beat w RMF Max. Obiecałem, że sprawdzimy policyjne majówkowe plany. No oczywiście te plany zakładają wzmożone kontrole, to jest jasne. I nie chodzi tylko o prędkość, ale chodzi na przykład także o trzeźwość. To jest bardzo ważne narzędzie pracy, czyli alkomat, ale mam nadzieję, że dobrze o tym wiecie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że nowe technologie sprawiają, że policja także w tę majówkę ma sokoli wzrok, używają dronów, używają lornetek, no i nawet zapięte pasy, czy dzieci w fotelikach, to jest taki temat, na który można się w majówkę bardzo łatwo naciąć, a przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze. I uwaga! Jeśli chodzi o jeżdżenie na rowerze czy na hulajnodze, to policja także czuwa. Obiecałem, że będą także plusy. Policja, no i właściwie to rządzący, taką niespodziankę przygotowali. No i ciężarówki powyżej 12 ton. Przypomnę, także dzisiaj będą miały zakaz poruszania się na drogach od godziny 18 do 22, a jutro od 8 do 22 także. Te największe ciężarówki na drogach pojawiać się nie będą mogły, a wszystko po to, żeby nam było przyjemniej. Także można, można.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E. Zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Moim zdaniem bardzo na miejscu pytać, czy Whitior pojawi się z California Love w najnowszym notowaniu listy Hop Bands. To będzie okazja się przekonać. Maxowe stery przejmuje Przemek Grobowski. Za chwilę w RMF Max najnowsze notowanie Hop Bands, a właśnie. Na dzisiaj tyle ode mnie. Miłego majówkowania. Przemek Kubera. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
5: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam

0: przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś bez mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
16: I po reklamie.

0: Przemek Grabowski.
1: Witam Was w ten piękny dzień, w sobotę, w środku majówki. Wszędzie, no prawie wszędzie unoszą się też zapaszki grilla. Piękna pogoda w większości miejsc w Polsce, super. Do tego jeszcze dobra muza z RMF Max. Dzisiaj też, oprócz 30 największych hitów tygodnia, będę miał dla Was już tak powoli, słuchajcie, 20 sposobów na spalenie tych kalorii po majówce, jakby co. Wystartujmy listy Hot Bands od przypomnienia sobie, kto był najlepszy ostatnio. Zrobił to ponownie. Somber zdobył ostatnio najwięcej Waszych głosów na hopie i wrócił na miejsce pierwsze w numerze Back to Friends. Dzisiaj wśród nowości na liście Hot Bands pomiędzy 30, także świeży beat od Meduzy, wraca Topic, Afrohausowo, Jazzy, Anima, John Summit, Marshmello, Olivia Rodrigo, Gromi i to nie wszyscy.
0: 30, numer 30.
1: A listę Hot Bands zaczynamy właśnie tak, bardzo majówkowo. Do tego tańczę, polecam przy grillu. Pozdrawiam wszystkich, którzy przerzucają kiełbaskę, karkóweczkę. Na miejscu 30 projekt Anava w house'owym Talk to You. No to może moja pierwsza z 20 propozycji na spalenie kalorii po majówce. Najpierw spacer szybkim krokiem przez pół godziny. Brzuch znika, a głowa się resetuje. Teraz tańczymy Anava na 30.

Będziesz sam. Taki klimat majówkowo, 29 na liście Hot Bands. To Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, czyli gwiazda naszej pierwszej imprezy tego sezonu. Już jutro startuje nasza letnia trasa Lato na Maxa. Pierwszy przystanek w Gorlicach wśród gwiazd na scenie. Także nasza DJ Ola z RMF Max, ale również on, Oskar Cyms. Wszyscy jesteście zaproszeni. Więcej na rmfmax.pl. Teraz przy grillu nowość od Meduzy, taneczne bity na Maxa, Don't Wanna Go Home.

Sami Chainsmokers All The Time robią hałas na miejscu 28. No to kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce. Jakby co, trzeba o tym myśleć. Mycie okien, słuchajcie. Dlaczego nie? No dlaczego nie? Przyjemne z pożytecznym, czyste szyby i czystsze sumienie po grillu. Ale nie dzisiaj, no może po weekendzie. Wracamy do nowości na wiosnę i na majówkę. Oscar Metcalfe w Norwegii jest bardzo popularny, ale w Polsce chyba bardziej. Jego nowy beat w RMF Max, Sweet Nothings.

0: dni. No i tak licząc jeszcze sobotę, to mamy jeszcze dwa dni. Jeszcze dzisiaj i jutro na grilla, bledka. Jej dwa dni to miejsce 27 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. No a po grillu trzeba spalić kalorie. Moja kolejna propozycja, jak to zrobić, to koszenie trawnika, tylko nie w niedzielę. Sąsiedzi podziwiają, a kalorie uciekają. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Eben, jego Halo i kolejne premiery.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
15: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
16: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: 26. Numer 26.

rowerze albo w drodze na spacer w trakcie bojówki. Co to za numer? Premiera tego tygodnia. Niemiecki projekt Glockenbach i Lost. Myślę, że po weekendzie znajdzie się dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej 26. Eben i jego Halo. A kto już ma dość myśli, jak spalić teraz te kalorie po majówce, no to moja kolejna propozycja. Taniec do ulubionego kawałka. No i taka impreza bez kaca. No nie trzeba spożywać, żeby sobie potańczyć. Taka impreza z efektem. Można też się poruszać do bitów od projektu Bauza. Magnetic za chwilę na 25. Teraz kolejna nowość. Kaira wraca wiosną w numerze Upgrade w RMF Max.

0: tego tygodnia na liście Hot Bands. Norweski projekt Bauza robią słoneczne house'y. Magnetic startuje na 25. Polecam na jazdę na rowerze. Jeżeli chcielibyście właśnie spalić majówkowe kalorie, no to może być rower. Im dalej jedziesz, tym dalej od tych majówkowych kalorii. Tylko nie za daleko, bo za chwilę na 24. odświeżony klubowy klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa, czeka New Religion.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Na planie dajesz siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Medevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
1: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czasem jedna wizyta zmienia wszystko. Już 9 maja deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Inwestycji Strefa Cegielnia. W godzinach 10-15 przy ulicy Gustawa Morcinka 13E zobacz mieszkania na żywo, poznaj inwestycje z bliska i skorzystaj z oferty specjalnej przygotowanej na ten dzień. Na miejscu możesz porozmawiać z doradcą kredytowym przy kawie i poczęstunku. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: I po reklamie.

Kraków 96 i 7 FM. Numer 24.

wiecie, jak lato, co wy na to? Modelki, ich nowy bit na wiosnę, już tak na wakacje też. No i nasze Lato na Maxa startuje już jutro w Gorlicach. Pierwsza letnia impreza RMF Max tego sezonu. Na naszej muzycznej scenie wiele gwiazd, wśród nich Edyta Górniak też. Będzie Grzegorz Chyży, ekipa Trzech Króli, z Colim też, słuchajcie, Grubson, Zalia, Oskar Cyms, także Fausti, a nawet Maryla Rodowicz, a jutro w Gorlicach Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms, no i nasza Ola, która zagra wam świetny DJ set i może na swojej playliście ma także ten kawałek. To Jazzy, nowa przyjaciółka Calvina Harrisa i DJ Spritz. Tańczymy na 23. Can't Deny It.

0: Jak wam się wkręciło, a nie ma coraz wyżej jego bit Beautiful, majówkowo 22 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. No i moja kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce, pływanie w wodzie, nie widać potu, ale efekty to już tak. Teraz też sobie popływamy, bo drugą dziesiątkę, trzecią właściwie, okej, trzecią, zamyka ekipa BTS, Swim na 21.
1: Max 21, numer 21.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40% paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Myślisz o sporcie w pracy? Grasz w piłkę nożną? Zbierz drużynę firmową i już dziś zgłoście się do Biznes Ligi. Największych w Krakowie elitarnych rozgrywek piłki nożnej dla firm. Graj w międzynarodowym towarzystwie na najlepszych obiektach. Integruj pracowników, reklamuj firmę i zdobywaj klientów. Biznes Liga. Świetna zabawa i sportowe emocje w profesjonalnej oprawie. Czekamy na Twoją drużynę. Sprawdź ofertę na www.biznesliga.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: 6 i 7 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w środku majówki. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Odliczamy najważniejsze hity na liście Hot Bands. No i mamy kolejną nowość. Startuje na 20. To nasz DJ Gromi. Fajnie, że wraca. Śpiewa Jordan Grace. Zróbcie głośniej. Leci Say My Name. RMF
0: Max 20. Numer 20.

DJ-a to nie tylko Justin Timberlake, Britney Spears, Miley Cyrus, ale także Olivia Rodrigo, Drop Dead. Wielka gwiazda w internecie, no i teraz również na liście Hot Bands, na razie poczekalnia, ale może po majówce już w zestawieniu głosujecie na rmfmax.pl. Teraz podsumowanie całego tygodnia. Dzisiaj mam też dla Was sposoby na spalenie majówkowych kalorii. Oto kolejne wchodzenie po schodach zamiast windy. Mały wybór, duży efekt. Teraz efekt Dawida. Dawid Podsiadło na 19. Jego nowości Sezon.

Musicie przyznać, że zrobił ciekawy klimat. To Recap, nowość tego tygodnia, jego Ghost Town. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz moja kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce. Słuchajcie, może przysiady. Można zrobić nawet teraz przy grillu, jeżeli ktoś ma blisko. Tak, tak, tak. Krótko, intensywnie, bez wymówek. A przy okazji możecie sobie zrobić przy grillu takie zawody. Kto zrobi więcej przysiadów, albo kto zrobi więcej pompek. Tylko proszę nie przesadzać, żeby wam nic nie strzeliło. Wracamy do odliczania. Ale Farben w ten piękny dzień na 18 jego Body Talk w RMF Max.

0: Ten kawałek zyskał nowe życie w remiksie Jenny Dracula Tame Impala. Zatrzymuje się na miejscu 17 w zestawieniu listy Hot Bands. Pozdrawiam wszystkich przy grillu z RMF Max o tej porze. No to kolejny sposób na pozbycie się majówkowych kalorii. Mam dla was kolejny pomysł, może sprzątanie mieszkania. Tak na błysk, słuchajcie, bo nie zawsze trzeba iść na trening. Też można się spłocić. Porządek w domu i porządek w bilansie kalorii. Ale może nie dzisiaj. Na razie bawimy się świetnie, korzystamy z pięknej pogody i wracamy do odliczania. Czeka Alex Warren i kolejne nowości.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2!
11: Nadajemy się. Od rana.
12: To ci zrobi dobry dzień.
13: Siemano rano.
12: Zabawa i dobry humor na start.
14: Wstawaj, nie udawaj.
12: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.

Dream, Alex Warren kończy tydzień na miejscu 16 listy Hot Bands. Jakie piękne zapaszki się tu unoszą dookoła, naprawdę, aż zrobiłem się głodny. Jesteśmy w środku grillowego sezonu, piękna majówka, pogoda sprzyja, no to może kolejny pomysł, jak spalić te majówkowe kalorie po weekendzie. Graba poleca także grę w siatkówkę albo piłkę nożną. No mundial się zbliża, zabawa, która nie wygląda jak trening. Teraz Wiktor Waligura też potrafi w piłkę nożną i to całkiem dobrze, a śpiewa właśnie tak, 4 pory roku, aktualnie piękna wiosna. Wiktor Waligura czeka na wasze głosy.

0: Odbyć bezsetek tego numeru Kongs i jego House of a Galaxy. Niedawno jedynka, tym razem 15 w zestawieniu listy Hot Bands. No to może tak szybko jeszcze jedna propozycja, jak spalić te majówkowe kalorie, jak już wszystko zjecie. Może jogging o poranku, nawet jutro w niedzielę. Dzień zaczynasz lekko i to dosłownie. Za chwilę też bardzo lekko. Joe, End of Beginning na 14 i kolejne nowości m.in. od Johna Samita. Max.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: co ci siedzi. W górę, w dół, głosuj. Lista Hot Bands, pełna hitów. W sobotę od 17 w RMF Max.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest autoryzowany dealer marki Dongfeng, firma Autokrak, ulica Radzikowskiego 160.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Antenes i Zara Larsson na 13 Stateside. Dziewczyny rządzą, girl power, pośpiewały sobie, a wszędzie unosi się zapach grilla. Jesteśmy w środku pięknej majówki, pogoda sprzyja, no to moja kolejna propozycja na spalenie tych majówkowych kalorii. Skakanie na skakance, słuchajcie. Tak, powrót do dzieciństwa, a spalanie jak u zawodowca. No kto nie wierzy, niech spróbuje, tak 2-3 minuty to już będzie dobry wynik, a 4-5 minut to już w ogóle dla zawodowców. Jak ktoś 3-4 minuty wytrzyma na skakance bez skuchy, to będzie nagroda, będzie medal od graby. Może być nawet medal z ziemniaka z grilla. John Summit teraz w trakcie przewracania karkóweczki. Jego nowość Shades of Blue śpiewa Julia Church. Pięknie to leci, posłuchajcie.

Wszyscy przy grillu śpiewali teraz Loco, Loco Contigo, Gordo. Weekendowo majówkowo miejsce 12 na liście Hot Bands. Zamykamy drugą dziesiątkę zestawienia, przewracając kiełbaskę albo coś wege przecież, bo grill to nie musi być tylko mięsiwo. Metzner i jego klimatyczne Gotham na 11. RMF Max.

0: sama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Oto zupełnie nowa Toyota RAV4. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i skonfiguruj nową RAV4 dopasowaną do Ciebie. Toyota Dobrygowski. Modlnica, ulica Częstochowska 30.
11: I po reklamie.

0: Się w ten piękny dzień, sobota, środek majówki. Zapaszki unoszą się dookoła. Graba odlicza najważniejsze hity całego tygodnia. Za chwilę nowość Sony Fodera i jego house'owy beat My Lovin'. A dziesiątkę otwiera taki bardzo amerykański DJ Illenium. Śpiewa Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: Max. Ten. Numer 10.
2: Two ships in the night. Dead

0: zrobił klimat. Gibbs i jego win to 9 na liście Hot Bands. Tak pod koniec to trzeba się dobrze wsłuchać, żeby go zrozumieć. Za chwilę nowość od Aloka dla wszystkich przy grillu z nami o tej porze i kolejna propozycja na spalenie majówkowych kalorii. Praca w ogrodzie, słuchajcie. Po raz kolejny przyjemne z pożytecznym. Rosną rośliny, ale forma też. Tak w ogrodzie to się można naprawdę nieźle spłocić. Ciekawe, czy Alok czasami coś posadzi, może przynajmniej trawę skosił u siebie w Brazylii. Jego nowość na miejscu 8, Alok, Dive Into Me.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest autoryzowany dealer marki Dongfeng, firma Autokrak, ulica Radzikowskiego 160. 8, numer 8.

Był pierwszy, jest siódmy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Damiano, David, The First Time. Środek majówki i obliczamy najważniejsze hity w Polsce. Za chwilę nowość od Marshmello. Teraz kolejna propozycja na spalenie tych majówkowych kalorii. Na miejscu 14 spacerek z psem. A jeżeli nie ma się psa, to można pożyczyć od sąsiadki i sąsiada. On szczęśliwy, a ty lżejszy. Teraz Marshmello. No ten numer też polecam na majówkę. Na spalanie kalorii też można potańczyć przy grillu. Where we go? Słonecznie i na maksa.

0: Disco Classic w nowej wersji. Felix Jen i jego ciotka Kaskada. To tym razem szóstka na liście Hot Bands. Boy, You Turn Me. Świetnie to brzmi w majówkę, grillówkę, prawda? No i moja kolejna propozycja, jak sobie poradzić z kaloriami po tym weekendzie. Może yoga albo stretching. Mniej stresu, mniej podjadania. Chyba, że jeszcze trochę zostało. Bądźcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie ląduje White i jego imprezowe California Love.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest autoryzowany dealer marki Dongfeng, firma Autokrak, ulica Radzikowskiego 160.
2: Reklama. Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
3: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

IT, przyjaciele, imprezowe kalifornialowe. To w tym tygodniu pierwsza piątka na liście Hot Bands. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki. Pozdrawiam wszystkich już po grillu albo w trakcie. No to moja kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce. Zakupy, ale pieszo, zamiast autem albo autobusem. Torby cięższe, ale ty lżejszy. Teraz numer, przy którym wszyscy poczują się tak bardzo lekko, bo takie bity tworzy Daydream Affiliate. Nowy wykonawca, nowy hicior w poczekalni. Polecam wam jego playback.

Ja, Andy Dust kończy tydzień na miejscu czwartym listy Hot Bensi. To jest taki kawałek, który można zabrać się także na siłówkę. Wiadomo, trening siłowy, siłownia, no idealnie po takim majówkowym, grillowym weekendzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę pierwsza trójka i jeszcze zaskakujące propozycje.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.

Sober i jego historia. Spadek, ale niedaleko, z pierwszego na trzecie. Jego Back to Friends. No to jeszcze jedna propozycja na spalanie majówkowych kalorii od graby. Może paletki, czyli badminton po prostu. Albo babington, albo babimbinton. No różnie ludzie mówią, prawda? Pogramy w babingtona. Może być, może być. Ja to uwielbiam babitona na przykład. Bangbington to też jest świetna propozycja. Niezła zabawa. Teraz Kaszmir, nie wiem czy gra w babintona, ale świetnie produkuje jego nowy numer Ultra Love.

0: dawna to wie.
1: Tak szybko, tak wysoko, nowe męskie granie. Nareszcie to już dwójka, prawie miejsce pierwsze. Jeszcze jedna propozycja na spalanie majówkowych kalorii po grillu. Dłuższy spacer zamiast kanapy. Może jutro. Wiadomo, telewizor, smartfon poczeka, a forma nie. Teraz numer, który też polecam wam na takie spacery, gdy pogoda sprzyja, gdy piękne zachody słońca. Afro House w RMF Max. Topik i mistrz tego gatunku Shinza. Zróbcie głośniej. Uwielbiam. Missing You.

0: Ja już dodałem do ulubionych słoneczne Afro House, Verem of Max, Topic Shim za propozycję na liście Hot Bands Missing You. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wszystkie głosy. W tym tygodniu miejsce trzecie należało do gościa z Nowego Jorku, Somber Back to Friends, dwójka, nowe męskie granie orkiestra, nareszcie. No i jeszcze ostatnia propozycja na spalanie majówkowych kalorii. Po prostu dobra zabawa w towarzystwie świetnej muzyki, najlepiej wiadomo z RMF Max. I najlepiej przy takim bicie jak na miejscu pierwszym. Najwięcej waszych głosów na hop i majówkowo jedynka. Christian Marci, Reverend House. Na samym szczycie listy Hop Bands, Fast Cars and Superstars.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Teraz nowa jedynka na liście Hot Band. Słuchajcie, jutro niedziela, czyli dzisiaj można dłużej posiedzieć, żeby jutro później się obudzić, a nawet trzeba, bo to przecież środek, majóweczki, grilluweczki. No to życzę wam miłej zabawy i smacznego, dobrego bitu. Nie zabraknie także po 20 w RMF Max. Cześć!
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.

0: RMF Max. To co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maxa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Być może go nie zapraszaliście, a on i tak pojawił się na waszym grillu. Oskar Sims z numerem No co ty w RMF Max, ale takich nieproszonych, ale wspaniałych gości dzisiaj przyjdzie do was jeszcze wielu, bo to jest sobota w RMF Max. Zaraz Jennifer Lopez i David Guetta, czyli para muzyków, oboje po 50. Oboje wyglądają, jakby ledwo skończyli 18 i grają również, jakby skończyli dopiero 18. Gordo i Loco Loco zaraz później, to jest RMF Max. To dajcie głośniej, bo David Guetta i J-Lo to para, która doskonale wie, jak rozkręcić imprezę. Michał Siwek, jestem z wami.

0: Sobota wieczór zawsze. Wiem, że o tej porze gramy dla tych, którzy w trasach i tych, którzy na imprezach. Ale mam poczucie, że dziś, 2 maja, ten balans jest nieco przesunięty jednak z akcentem na tych na imprezach, na grillach zwłaszcza. Więc dziś pytam o najbardziej nietypowe rzeczy do położenia na grillu. Piszcie Messenger RMF Max. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Długi weekend. Damy wam to, czego od nas oczekujecie i to, co kochacie najbardziej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Lubisz lody?
7: Lubię.
6: Ja lubię owocowe.
7: A ja śmietankowe.
6: Na patyku.
7: Z pudełka.
6: A chcesz spróbować moich?
7: A ty moich?
8: Koral. Przełamuje lody.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Kraków 96.

Co z tego, że jest sobota? Numery o piątku też brzmią dobrze. Last Friday Night to Katy Perry w RMF Max. To skoro sobota, skoro grill u wielu z was, to pytałem o te najdziwniejsze rzeczy, które na grillu kładziecie. I tutaj pojawiły się wyjątkowo ciekawe propozycje. Krojone brzoskwinie z brązowym cukrem i cynamonem. Ciekawe, ale na razie najmocniej moją uwagę przykuła pizza. Spróbujcie tego. RMF Max Messenger, piszcie swoje propozycje.

0: potężny jak dzwon głos Alexa Urena, którego dziś wieczorem w RMF Max po prostu nie mogło zabraknąć. Zaraz mnóstwo energii popłynie do was od Kungsa i Teofilusa Londona. Numer Galaxy, czyli też klimat lat 80., który brzmi świetnie. No i klimat lata w numerze Prayer in C, Lily Wood and the Prick i remix Robina Schulza.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
1: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
8: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: I po reklamie.
14: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

potężny hit od Taylor Swift, ale ubraliśmy go jeszcze w majówkowe ubranko, czyli remix Loud Luxury, The Fate of Ophelia od Taylor Swift. W RMF Max jest sobotni wieczór, gramy dla was. Michał Siwek, jestem ciągle z wami, a to Cleo i Kolory Lata.

0: Sobota wieczór, 2 maja, nie oszukujmy się, wielu z was teraz w krótkim rękawku, bo ze względu na pogodę to jest strój obowiązkowy, to jest taki mundurek majówkowy i no gdzieś tam skwierczy sobie grill. Na grillu kłaść można przeróżne rzeczy. Minęły czasy, kiedy lądowała tam tylko kiełba i karkówka, więc pytam was o najdziwniejsze rzeczy, które wy kładziecie właśnie na grillu. Pojawiła się propozycja, aby położyć tam całą cebulę. Podobno robi się wtedy przepyszna i jeszcze słodsza niż zazwyczaj, a że przecież jesteśmy krajem kwitnącej cebuli, jak to się potocznie mówi, warto spróbować. Ktoś napisał też, że kładzie brukselki i... Nie wiem nawet, jak to skomentować, ale... Ale no cóż, no jakby cieszę się, że nie zostałem akurat na tego grilla zaproszony. Przykro mi. W sensie brukselki? Messenger RMF Max. Co jeszcze kładziecie na grillu? Piszcie.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon 2.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

Margaret. Od niej zawsze dostajemy na lato jakiś numer, który pozwala trochę się zapomnieć, który ma odpowiedni klimat do zabawy i tańcz głupia. To był jeden z tych numerów. Co dostaniemy od niej w tym roku? Nie wiem, choć się domyślam. RMF Max.

0: Tutaj melodia ta w RMF Max, a do nas na nasz Messenger spływają głosówki.
1: Puścicie proszę Fast Cars, bo mój tata się wlecze w korku.
0: No to jak tata się wlecze w korku, to my nie mamy innego wyboru, jak zagrać Fast Cars and Superstars. Zostańcie z nami, ten banger już za moment. RMF Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.

12 to 12 od Sombra przed chwilą w RMF Max. Cudownie, że jesteście cały czas z nami w ten sobotni wieczór. Michał Siwek za mikrofonem, gram cały czas dla was. Będzie Sobel i Kochasz, będzie też Skygo, Khalid i Griffin z numerem Save My Love. I ładujemy słońce w głośnik. Ono już zaszło, ale w sercu je mamy.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Wysokie tempo w RMF Max od Tymka. Język ciała przed chwilą. A wysokie tempo zastaniecie również jutro w Gorlicach. Między innymi DJ-ski set Oli Bieniarz, ale też koncert Oskara Cymsa, Wojtka Szumańskiego i Mortala. Mocna impreza jutro szykuje się w Gorlicach. Startujemy z trasą Lato na Maxa. Dla nas lato już się mentalnie zaczyna. Już 3 maja.

Britney Spears i Womanizer to hity, które zawsze warto przypominać, bo tutaj tempo jest wysokie, tutaj energia jest potężna i dużo, dużo dobrego klimatu. Powolutku już się rozkręca Bebe Rexha z numerem New Religion, czyli odświeżonym kawałkiem Faithless, klasykiem klubowym, a ja cały czas zastanawiam się, co jeszcze można położyć na grillu. Pytałem o to was, Messenger RMF Max. Tutaj zostałem zasypany cudownymi propozycjami. Szparagi się pojawiły jako coś, czego się nie spodziewałem. Pomarańczy też się nie spodziewałem, ale jednak hitem są mrożone pierogi. I przyznam szczerze, że mojej babci to się nie przyznam, że ktoś coś takiego napisał, ale jednak też jakaś część mnie jest bardzo, bardzo kuszona, żeby samemu czegoś takiego spróbować. Mrożony pieróg z grilla? Coś wspaniałego. Takie pomysły tylko w RMF Max od słuchaczy RMF Max. Teraz, myśląc o pierogach, słuchamy już New Religion, to jest

ile tu jest dzisiaj dźwięków w RMF Max, które królują ostatnio nie tylko w radiach i na naszych playlistach, ale też w sieci. Dawid Podsiadło i Sezon przed chwilą, a za chwilę Tame Impala i Dracula w remiksie Jenny. Zaraz później Eminem z kawałkiem Without Me i wchodzimy coraz głębiej w tę majówkową sobotę. Cudownie, że jesteście z nami. Warto jeszcze zostać.

Żaden głos się tak pięknie nie łączy z potężnym klubowym bitem jak głos Ellie Goulding. Don't Want Your Love. To właśnie ona, Ellie Goulding, w towarzystwie Illinium. A ja w towarzystwie waszym w RMF Max. To dobry wieczór jeszcze raz. Po 23:00 Michał Siwek, jestem ciągle z wami.

Oscar Sims i Co noc w RMF Max. I przysięgam, już ostatnie spojrzenie na wasze niestandardowe pomysły na to, co dziwnego można położyć na grillu. I okazuje się, że niektórzy kładą tam nawet banana, awokado i sałatę. Grillujecie sałatę? Naprawdę? Wow, jestem z was naprawdę dumny. To są słuchacze RMF Max.

Morandi i Angels w RMF Max. Ja sobie wspominam piosenki, które w tym tygodniu napisaliśmy ze słów, które wy nam wysłaliście Messengerem. Podejmujemy czasem takie wyzwanie. To brzmi tak.

Ile było sensu w tej piosence, nie mnie oceniać, no ale musieliśmy tam upchnąć ponad 20 słów, które od was dostaliśmy. No i jakoś musieliśmy sobie poradzić. Takie rzeczy dzieją się od poniedziałku do piątku w RMF Max po godzinie 17. Słuchajcie, koniecznie warto z nami być również właśnie w tygodniu.

0: na to wiem.
1: A ja się staram powiedzieć, że przygotowaliśmy na resztę nocy wspaniałą playlistę, więc zostańcie z nami, żeby jej posłuchać w RMF Max, ale na mnie już pora. Michał Siwek, dzięki za ten wspólny wieczór. Do usłyszenia.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowałem

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.